0: twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kwa chiko
1: kwa.
0: Twale chitiwa netendo mukama chiko
1: kwa. Gera
0: maso kumwe chitiwa
1: netendo. Gera maso kumwe chitiwa netendo.